0: 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.